Band Star su numeri, veruj mi, u domaćicama i komšinicama na 202. I sada nešto novo, Vlada Jeti, veterani Asfalta. Budi tu.